nguva dzirikufamba dziripa gumi nezvidimbo zvegumi nezvidimbo gumi nezvinomwe ndidzonguva kuno kuimba mhepo yeradio Mozambique emisoro provincial yemanyika studio muchimoyo tainge tichingozwa isu kuzvirango zvinochitungamirirwa ngemutungamiriri wenyika Daniel Chapo iko zvinezvi tombozwa zviri mudura redu